0: Moje ime je Željko Vasić, slušate Radio Balkan.live.
1: Nisam od juče, sve ću da ti dam.
2: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.